Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć byś ryuk słowo, choć byś nas to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem ciebie czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mitru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

i twoi wołosia rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty ze mną.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Michał Bulgakov o blahach alkoholizmu.

Drogan. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Lem FM, pierwsze nasze radio. Lem FM, pierwsze lemkiwskie radio. Lem FM, rusyńskie radio. Lem FM.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca juleja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na święto od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicko, Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego będą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O 2 tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Maziarskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Maziariów. Na podiju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładoszyu w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podii odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensembl Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa prodaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużonie w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podii, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z złotomową kontekstualnym słownikiem lemkiewskiego języka. Korlicki powiat remontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wosoła Blichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczo to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółten oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolszczu ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żytelów regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosереджać się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzeni. Spertia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca. To znaczy szkolenia dla żytelników, wskazujące jak bezpieczniej funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziów. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lesnicy, pracownicy nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

зерненько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

ciało z ubiegłym wody, czy żywienny zmarł, czy żywienny zmarł. Nie znam ona do policji, zawsze w łukawach policji, zbrosł swój mundier, zbrosł swój mundier. Zbrosł mundier, się jeśli barwa wraca na kość.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możete hostyni słuchaty zawdiaka kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 56, piatnicia, 20 grudnia, decembra 1946 roku. Czeremszane pyszut z Tarnopolszczyny. Pisze Fedor Łac, pereselenec z Czeremchy, stanockiego powitu, Anni Mylan, po rodyczach Machała, w Passaic, New Jersey. Pismo dość świeże, bo pisane 12 żołtnia 1946 roku. I z toho wydno, że to pismo jest sowickiego sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykiu, bliskoj rodyni, samym Mylanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytuania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanom z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w obłasty tarnopilskoj i lwiwskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoj wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, dwa razy hirsze, jak perszą ju świtą wojną. Donoszę wam za ludej z Czeremchy, dech to nachodycia. Persze za waszą familię. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj obłasty. Chato dostali ze mną, zdorowy wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch syniu i żenu. Żena pomerła, a synowe, jeden ubytej Niemciamy, a drugi Madziarami. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowy wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a dity drybny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa, i Pańkowy, i Mękanin. Dalsze, Pawoczka, Antoniu Petro, Maleky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro zabyty, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tamde brat Stefan. Powodzenia najhirsze, Burakołania z Lepiłce, pola pozasiwali, ta szcze z drżawy podostawali. Teper opiszę wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulycz Wanio, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainie, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulycz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Wanio Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i toty w Załoczewi. Teper opiszę wam za tych, co są drohobyczy. To jest tam Wanio Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a Olena ostałaś z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napiszu, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniego Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safronił, Kuchar Mykołaj, Biły Dmytro, Machonił, Welykanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwie. Ci wsi chotili ostaty się w Czeremsi bohaczamy. No, one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze, że coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska obłast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilia Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, poczta Ropienka. Sam Ilia Michałowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny byli pereseleni w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, drohobyckiej obłasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochody z samborskiego powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie blisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do sowickiego sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. Horisz Niomkicy ostali się Jarczaka Stefana, to około dwora, Odyn syn Staberowoju, Andrzejczaka cerkownika Dońkoju. Wdoła po Stefani Tomiuskom z Ditmy i staroho byczkowia Tamalika, to oszto w Ameryci był, żynka staruszka z Dońkoju i wnuczkoju na czopiłkach. W seredynie seła ostali się Didosz Szymko z Rodynoju, Iwan Czerchawski, Wirniak z Rodynoju, bo żynka Polka, Fys Michał z Newistkoju, Tojkowo Wasyla Kucyka, Klem Michał z Rodynoju, Czerchawski Stefan Tarabasz, syna Jocho Iwana zabrali, bolszewiki po obławie i teper des na Sybiri pracuje. Romanek Nastuńka, Jawypnykowa sestra, Hawanczak Sofia i jej susit, Wysłocki Josef z Rodynoju, Michaliwski Dańko Czuryło z Rodynoju, Michaliwski Stefan z Zariky z Rodynoju, Pysiak Iwan z Zariky, jego syna zabrali, jak i Tarabasza, Michaliwskoho Ilka Żynka, mąż pojechał, tak jak i Tarabasz i Pysiak, Trznadli z Zariky Mykołaj Stary i Młody Trznadli, Buczak Mykołaj z Rodynoju, Małachiwski Mykołaj Stabelski z Rodynoju, z dołu ostali się Malachiwski Stefan, Jawynyk, Michaliwski Leszko, Romany Gandry, Srikacz, Sroka Iwan z Pidmagury, wsi z Rodynamy. Stary Chodycz ostał się, ale niedawno zabrali jemu syna i tak zbyli, że to nie znaty, czy wyjdę z tachą. Zabrali jego za to, że mał koleś byty w Banderiuciach. Ich teraz i średniczan dał znaty za niego polską oficerowy. Świeszczadnik otec Salomon z diakom Hermanom wyjechali, a cerkow stoi pustkoju, bo na ciłu wołost ostał się lisz odyn świeszczadnik, otec Maziar Wańkowoj. I to lisz tomu, że to jego żynka z pochodzenia Polka. Wistka, jaką wy oderżali, niemowby Waśka Kucyka i Stefana Szanowskoho, w byle Banderowci. Nie odwiczaje prawdy, bo Waśko Kucyk wyjechał z Rodynoju na Ukrainę, a za Iwanowoho Stefana niczego nie czuty. W seredneci do tej pory Banderowci nikogo nie ubyli, lecz jak ja czuł, bohatio pobyli i to dosyć ciężko. Natomiast po innych sełach, a nawet przed dwoma tygodniami, w Ropięci postrilali tutaj. Zaż to nie znają, bo trudno dowiadać się. Jednak faktem jest, że to takie wypadki bywają. Staramu kapanej koły proszę wskazać, że to jego syn, zresztą duży dobry Szwec, ostatnimi czasami nie mieszkał w Saredneci, lecz w Liszczowatym i wyjechał razem z inszyma na Ukrainę. W piśmie opisuje także, że to robili Niemci z Jewryjami, których nazywaje Żydami. W swoją poślednią liści pytajete, co stało się z serednickimi Żydami. Wszych ich w tej czas poprycholi Niemciu w 1941 roku zaaresztowało zowsim niespodziewano gestapo, niemiecka tajna policja. I taki toho samego dnia razem z Żydami z Wańkoły, Woli Rymanowi i Dźwieniacza wywezło w Riky, niedaleko żeliznicznego mosta w Wilszawnyci. Tam mali wrze Germanci gotowu jamu. Postrilało wsich, nawet ditej przy grudziach materej i zakopało. Tak samo robili z Żydami z inczych seł. Resztu Żydów, jakich nie rozstrzelali, prymirom z miejscowości położonych gdzieś dalsze w horach, a także Żydów z miast Lisko, Ustryky, Balihorod i Lutowyska, wywezli do Zahiria i tam ubywali ich. Tak że ze wszystkich Żydów, jakie zamieszkowali nasz powit, nie znają, co ostało 2-3%. Nawet z tych, którym w czasie chołownej obławy udało jakoś zachować się, mało dużo ostało, bo każdy bojał się Żydów peredrżowaty. Za peredrżowanie Żydów choroziła gospodarowy domu i jego ciło i rodyni kara smerty. Pisze dalsze, że mnoho bohato naszych ludzi nie powernuło jeszcze do sich por z Germanii. Tak narodu po sełach jest duże mało. I jak paru nedziel tomu zabrali na wysila i przyszło śpiewaty mnoha jalita młody pari, to wsi wesilni hości w miasto radowaty się płakali jak małe dity. Matwiej Haleczko w St. Louis dostał pismo od Adama Bajsa z Czornoho, gorlickiego powita. W piśmie on dowiaduje się o swoich ujkach Haszczycach i Slipnoj, Hawryli, Adami, Michali i Andreju i prosi ich prosłaty im da jaką pomoc. Pod datą 14 żołtnia 1946 pisał im tak. Ja ostał się jak hoły w terniu, bo byłem na froncie i mnie raniło, a przyszedłem do domu, to mnie zastał nikogo z rodyny. Nianio i mama pomerli, a brat żenaty wyjechał do Rosji. Chata się ostała pusta, to ja teper bez odeży i obucia. A jeszcze wam piszę, że dowiaduje się Róża Szpak z Czornoho o swojej rodyni, o Maryni Wencel. Łukaczyn z Maplewood pouczyłby smoce stry Tekli Czajkowskoj i jej syna Semana i z cała Kwiatonia, Horycko-Hopowita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszu wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko drogie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki biłej 100 zł. Ludę nie piód palunku, bo droga, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w Gorleciach to kosztuje litra 500 zł. Ludę robią wesila i pochorony bez palunki. Dowidujecie się o korczmach, czy sud koło dorich. To nie jest żadnej przydorozi, jak i chaty do Gorli zapod ogryboła. Sud da gdy sklepy, ale lem chrystyjańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedą, lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiał wszystkie siedzieć. A w Grybołu jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodzimy. Gryb był bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki nie je tam majże niejakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miasta zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dym. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to te piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwec, Muczka Nykyfor, Kostyky Oba, Owania i Stefan Dziubyny, Medwid, Gambal, Krenycki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu odneho. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu budę dobry, to mi budę pisał, a jak budę bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi 2 listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byle komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskoj, Seman. Dowidujecie się, gdzie ja był na wojnie, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas Lemkiu piszło dobrowilną w ruską armię, aby pomoczy naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na froncie w Germanii. Koło Berlina, od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiu ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich bratiów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schit. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal Wilemki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowany dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodzili ich chaty z rodyczami. Ale ich ale w Polszczu. Bo znamy na obchodyleś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a one po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernu się zdrowy. A kto wernu się bez ruka albo bez nohy, to tu biduje. A za rodyczami i chaty nie chocze. To możecie znać, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze. Bo jakby tak było dobry, to ja by pojechał, nie bidował tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci już się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok będzie inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i podtrzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacyi dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczałskiej Hranyci 180 metry szerokoho, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej drżawymy od rządu, bo pewerne Seman z Niemeczyny to się mu prydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujecie się, co ja znam majsterku jak nianio. To najbliższy gnianio byle majster na staro techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bilsze potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą, bo litą pilnuję gospodarkę. Bo mene gospodarka tiszyt lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam zanycz nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijte mi ujku jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

0: Galem FM.
1: Jest poniedziałek, 20 lipca, julija 2026 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca, julija Muzeum Kijowskiej Kultury w Zandranowi prosit na świato od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedwiedzenie jest zwyczajna muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla dudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zandranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się słynnicko Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego budut pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. Od latożni w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odpudę się świato łosiańskich Mazieriów. Na podziju prosiad Muzej Dworokarwacyjaniem i Gładoszył w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury Europy i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odpudu się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa sprzedaż biletów na 46. Lemkijską Wetrę na Czużonie w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za którym możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz też przydbać normalny bilet razem z dłotomowym, kontekstualnym słownikiem lemkijskiego języka. Korlicki powiat woremontuje zabudkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wysoła Plichnarka Granicia Derżawo. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabudkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żyteli regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiów. Zosередża się na trzech obszarach: modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzone, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca, to znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziów. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, miejscowe pracownicy nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jena!
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą wspólną drogę. W leluchowie miła czereśnie dziko krwawią. Tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 20 lipca juleja 2026 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na świato od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwyczajne muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wokłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicko, Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy ta Burian. Okrem toho budą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O dwa tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Mazierów. Na podziju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładyszy w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiewskiego języka. Korlicki powiat wyremontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wysoła Plichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żyteli regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzeni, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca. To znaczy szkolenia dla żyteli, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracowniko nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak. Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Jest ponedziałek, 20 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższy weekend 25-26 lipca juleja Muzej Lemkiewskiej Kultury w Zendranowi prosit na świato od Rusel do Jana. W ramkach sobotniego programu od 16 godziny przedłużone jest zwiedzanie muzeju, promocja książek i stryczy z autorami, wykłady i dopowiedzi ta położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupla hudacy i hudobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zendranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicko, Helikonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy ta Burian. Okrem toho budą pokazy remesła, konkursu i zabawy. Ten zawierzy się ogniskom. O dwa tygodnie w niedzielu 2 sierpnia augusta w Mazierskiej Zagrodzie Włosy 17 już raz odbude się święto łosiańskich Mazierów. Na podziju prosiad Muzej Dworu Karwacyjanie i Gładyszy w Gorliciach, Gminny Osredok Kultury w Ropi i Majsternia Karpat. W ramkach podziji odbudą się koncerto, warsztato, konkurso, pokaz remesła i dalsze atrakcje. Na koncertach zaprezentują się Kapela Drewutnia, Ensemble Lada i Ruty Uwito. Wstupne 2 złoto. Wystartowała internetowa podaż biletów na 46. Lemkiewską Wetrę na Czużoni w Michalowi. Przypominamy, że Wetra odbude się w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prochodzi w sieci Facebook i na Instagramie. Tam też znajdziecie motuzok, za który możesz przydbać bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz też przydbać normalny bilet razem z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiewskiego języka. Korlicki powiat wyremontuje zabytkowy przydrożny krest, co się znajduje przy powitowej drodze 1498K Ropa Wysoła Plichnarka Granicia Derżawa. W minionym tygodniu korlicki starosta podpisał dogovorenie z wykonawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kresta z 1898 roku te uporządkowanie i odnowienie jego najbliższego otoczenia. Wartość zadaczy to 35 tysięcy złotych. Zgodnie z dogovoreniem wykonawca przejął już teren prac. Termin zawieszenia robić to żółty-oktober tego roku. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ruszył innowacyjny program, co ma na celu stworzenie uspiesznego prewencyjnego systemu ochrony brunatnego medwiedzia. Jednocześnie program ma trwało zwiększyć bezpieczeństwo żytelów regionu. Budżet projektu to ponad 19 milionów złotych, dofinansowany z eurofondiu. Zosередża się na trzech obszurach. Modernom monitoringu, zawdzięki któremu wielkie drapieżniki w regionie będą bezperyrowni i dokładnie śledzone, wsparcia służb w interwencjach, co pomoże na skorsze i bardziej uspieszne reagowanie w sytuacjach, kiedy medwiedź zbliża się do miejsca mieszkanych ludźmi, ta edukacja i lokalna współpraca. To znaczy szkolenia dla żytelniów, wskazujące jak bezpiecznie funkcjonować w sąsiedztwie medwiedziu. W realizacji zadań zaangażowane są naukowcy i praktyko, lisnyko, pracowniko nacjonalnych parków, policja, urzędowa administracja i samouriada. W jedno mają wypracować rozwiązania, które pozwolą uspiesznie chronić ten gatunek, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i ograniczyć konfliktową sytuację.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Tańcuj, Wasylu.

0: Tak, jak z krypty, no tak, ale to... A odkąd już ja...
1: To jest teraz...

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Poprajam wam wszystkim, kocisz słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina a Koczebusa. A ja wam przyjął, co to najlepsze, niech se wam Jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich rzy. Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.